0: w niebie się zbudzić.
1: Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, sparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

obserwuję cię od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia, bo z gruntu jesteś.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

naprawdę szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smy-

nowy soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

przez pole z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie. I rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne. Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinne.

Thank you.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

Raz, dwa, trzy, halo, dzień dobry, czy mnie słychać? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich po tak długiej przerwie w Radiowym Kameleonie i nie macie pojęcia, jak się cieszę, że jestem tutaj w studiu wreszcie i mam okazję sobie pogadać do was na żywo, bo słyszeliśmy się w sumie niedawno, bo chyba jakoś w grudniu przy okazji wywiadu z Dobrą Praktyką Żeglarską. Jeśli mnie słucha, to pozdrawiam serdecznie, a jeśli ominęliście ten wywiad, a warto go posłuchać, to zapraszam oczywiście na naszego Mixclouda i bardzo się cieszę, ponownie powtarzam to, będę to powtarzać chyba dzisiaj dużo razy, że bardzo się cieszę, że tu jestem, bo stęskniłam się i obawiam się, że mogę trochę humorem nie pasować do tematyki dzisiejszej audycji, ponieważ stwierdziłam, że mamy właściwie jeszcze trwającą sesję, egzaminy i może potrzebujecie odrobiny odpoczynku, odrobiny takiego spokoju, ale postaram się was nie uśpić, obiecuję. Ale jestem też zbyt podekscytowana, żeby prowadzić to spokojnie, także przepraszam, jeśli muzyka będzie was uspokajać, a ja wręcz przeciwnie. Jedyne, na co mogę liczyć, to, że przekażę wam trochę mojej pozytywnej energii z dzisiaj, bo od rana myślałam tylko o tym, żeby przyjść tutaj do studia, napić się herbaty i właśnie siąść przed mikrofonem, co właśnie teraz po takiej długiej przerwie mam przyjemność zrobić. Tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy trochę odpoczywać, trochę sobie chillować. Nie ma dzisiaj takiego stricte określonego tematu. Wybrałam piosenki, które mi pomagają się zrelaksować i mam nadzieję, że może wam też. Także zapraszam i może zaczniemy od czegoś, co jest bardzo ważne w takich momentach jak sesja, jak stresowe takie sytuacje, czyli żeby podbudować trochę swoją taką miłość do siebie i swoją self-esteem. Także zaczniemy od utworu z 75 roku. Ja lubię czasem wyciągać takie kwiatki i to nie jedyne dzisiaj. Jest to utwór zespołu Hot Chocolate i utwór pod tytułem You Sexy Thing.

No, to pobujane. Przejdziemy teraz do dalej. No, to było tak trochę bardziej może soulowo, funkowo, teraz będzie trochę bardziej rockowo, ponieważ mi od wielu, wielu lat w trudnych sytuacjach życiowych i takich momentach, kiedy chcę się odstresować, towarzyszy jednak muzyka rockowa. Czasem wyrzucenie z siebie trochę tej energii i trochę tych emocji pomaga zdecydowanie. I jednym z zespołów, który teraz może już nie gra aż tak ciężko, aż tak rockowo, jest Arctic Monkeys. Dobrze, może trochę przesadziłam, oni nigdy nie grali jakoś bardzo ciężko, ale grali rockowo. Teraz trochę już bardziej zahaczają zdecydowanie o inne klimaty. Nie wiem, czy mieliście okazję słuchać tej ostatniej płyty, ale zdania były podzielone. Mi się podobało, może dlatego, że po prostu mam do nich sentyment. A teraz utwór Arctic Monkeys, nie nowy, bo z 2007 roku. I jest to piosenka Fluorescent Adolescent. Utwór o dzieciństwie, właściwie takie wspomnienie dzieciństwa. Piosenka, która wygrała nagrodę magazynu muzycznego NMA za najlepszy utwór właśnie w 2007 roku. Pochodzi z albumu Favorite Worst Nightmare. I tak jak już wspomniałam, utwór Fluorescent Adolescent.

Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, że słuchacie. Dajcie znać, czy się uczycie, czy odpoczywacie, co robicie. Bardzo jest mi miło, kiedy odzywacie się, że mnie słychać. I przy okazji odzywania się wiem, że słucha nas też redaktor tutaj, kolega radiowy Krzysztof, który miał urodziny jakoś niedawno. Także z tej tutaj ze studia wszystkiego najlepszego. Przed nami teraz świeżynka w porównaniu do dwóch utworów, które już dzisiaj poleciały. Zespół The Knox, a właściwie duet DJ-ski z USA, ale nie sami, z Foster the People. Foster the People jest to zespół, który debiutował już parę lat temu, ale nie przestaje zaskakiwać i miałam okazję ostatnio przysłuchać od nowa całą ich dyskografię, ponieważ stwierdziłam, że jakoś nigdy nie zagłębiłam się w ich twórczość, a warto. I naprawdę debiutancka płyta Torches jest mistrzostwem świata, przynajmniej dla mnie, jeśli chodzi o właśnie takie spokojniejsze, może trochę taneczne, spokojno-taneczne rytmy. Czy to ma sens? Moim zdaniem ma. Także przed wami All About You, The Knox i Foster the People.

0: Już wiem, do jakiego tańczenia chciałam wrzucić, do jakiej kategorii tańczenia chciałam wrzucić ten utwór. To jest utwór do tańczenia na siedząco albo do tańczenia w głowie jadąc autobusem komunikacji miejskiej. Naprawdę polecam wypróbować, sprawdza się świetnie. Jak również cała reszta ostatniej płyty The Nox. Także no, spróbujcie sobie i dajcie znać, czy wam się podobało. A teraz przed nami już nie taka taneczna może piosenka i przechodzimy do tej trochę może refleksyjniejszej części audycji. Chociaż co ja gadam, Tako, czy on jest aż taki refleksyjny, bo Tako oczywiście musiał się pojawić. Odkąd nie było mnie w radiu, trochę się wydarzyło w jego twórczości, a mianowicie wydał między innymi album Europa, który jest takim konceptem podróży po Europie i jego jakichś tam wspomnień i może jakichś takich właśnie refleksji na temat, no może dobrze powiedziałam, że refleksyjny. I refleksji na temat jego podróży z przeszłości, tego jak różni się dzisiaj od kiedyś według niego. I to znowu jest świeżynka. Zapomniałam powiedzieć przy poprzednim utworze, ale to jest piosenka z października 2020, a tutaj mamy płytę z września 2020. Także jeszcze chwilę zostajemy w prawie teraźniejszości. I przed nami utwór, który jest chyba moim ulubionym z tej płyty, ponieważ ta płyta wyszła jesienią, a jesienią, jak wiadomo, jest smutno, deszczowo i nieprzyjemnie. Ja ją przesłuchałam dopiero teraz, bo dla mnie już było za dużo smutnie, deszczowo i nieprzyjemnie, a z tej płyty wybrałam sobie ten moim zdaniem najweselszy utwór, Ortalion.
1: Liczą się gwiazdki, marmurową posadzkę z

Obiecałam, że nie będę usypiać, ale przed nami utwór pod tytułem Dobry wieczór. Przepraszam. On jest o spaniu, ale wcale nie jest aż taki śpiący. Jest to utwór zespołu WW, czyli Wojciech Waglewski w roli głównej. I znowu nie aż tak stary. Znowu mamy październik, tym razem 2014 roku. Utwór pochodzi z płyty, która również ma tytuł Dobry wieczór. I z niej tak się składa, pochodzi ulubiona piosenka moja o miłości, która pojawiała się już w audycjach wcześniej, gdybym, oraz moja ulubiona piosenka w ogóle WW, Tlisie. Także można powiedzieć, że to jest moja ulubiona płyta WW. Przesłuchajcie sobie ją koniecznie, jeśli spodoba wam się ten utwór. I no co, no właściwie mamy wieczór, więc dobry wieczór.

Przed nami duet, którego moim zdaniem w muzyce jest zdecydowanie za mało i chcę więcej. Mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś wydarzy. Mówię o Drake'u i Rihannie. To jest naprawdę fajnie zgrany duet. Uwielbiam, jak brzmią razem i chyba wychodzi na to, że naprawdę dobrze wychodzi im pisanie muzyki wspólnie. Z tego, co słyszałam, to byli też przez wiele lat znajomymi, przyjaciółmi czy coś w tym stylu. Dlaczego nie mamy więcej ich wspólnej muzyki? Mamy ten jeden utwór, którego ja trzymam się jak tonący brzytwy się łapie. Utwór pod tytułem Too Good z 2016 roku z albumu Drake'a Views, który tak się składa, że jest chyba takim najspokojniejszym i wydaje mi się, że najmniej hip-hopowym albumem, najmniej takim raperskim. On tam chyba najmniej rapuje. Najwięcej właściwie śpiewa, także jeśli ktoś nie jest przekonany do rapu, to może niech spróbuje tę płytę, czemu nie? Ja osobiście uwielbiam, jak oni brzmią razem w tej piosence i no, poza tym, że jest po prostu dobra. Too Good, Drake i Rihanna.

utrzymujemy spokojne rytmy. Wyczytałam, że utwór, który zaraz puszczę, należy do gatunku dream pop, cokolwiek to jest. Ale nieważne, podoba mi się nazwa i uważam, że pasuje do dzisiejszej tematyki, więc to puszczę. Jest to utwór, który kojarzy mi się z takim bardzo typowym radiowym hitem, który każdy zna, ale nie do końca wie, czyje to jest i kto to śpiewa i gdzieś tam zawsze słyszał, nigdy się nie wsłuchiwał. A kiedy się wsłucha, okaże się, że to jest naprawdę wspaniała piosenka i również wspaniały zespół, do którego właściwie, do słuchania, którego właściwie zainspirowała mnie Florence and the Machine, bo jak żeby inaczej w mojej audycji nie może się odbyć bez wspomnienia o niej właśnie. I od razu tutaj powiem na swoją obronę, to nie ja puściłam Florence przed audycją, to radio zrobiło. Czyli to było przeznaczenie, tak miało być. Dziękuję. A teraz będzie Fleetwood Mac. No, everywhere.

Od kolegów radiowców dostałam informację, że ten utwór sprawdza się świetnie jako budzik. Nie wiem, może wypróbuję. Dostałam też cynk, że świetnym budzikiem jest Dzień dobry, kwiatu jabłoni. A ja osobiście, jeden z moich ulubionych budzików to utwór Beyoncé, Countdown. Ale niestety z ustawianiem sobie piosenki na budzik mam ten problem, że potem śpiewam ten utwór cały dzień. Jeśli nie zmieniam go odpowiednio często, to przez miesiąc chodzę i śpiewam jedną piosenkę, co denerwuje mnie i wszystkich dookoła. Nawet nie to, że nie umiem śpiewać, tylko to, że po prostu śpiewam w kółko to samo. Także nie wiem, może wy macie jakieś propozycje na piosenki budzikowe, które nie będą tak się wrzynały w mózg i nie będą w nim zostawały. Swoją drogą jest to również planowana przeze mnie audycja kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że niedługo, utworów, które wypalają się w mózgu i zostają z nami na długo. Błahahaha. Zobaczymy, zrobię potem na fanpage'u radiowym tą taką głosowanie zrobimy, komu która piosenka utkwiła i na ile. Zobaczymy, kto wygra. Może zrobimy jakiś taki challenge na piosenkę, która najbardziej utyka w głowie. Co wy na to? Ja myślę, że się cieszycie. Będzie fajnie. Muszę to sobie zapisać, żeby nie zapomnieć. A przed nami utwór kolejny, znowu spokojny i już chyba tak spokojnie zostanie do końca w miarę. Utwór zespołu Kings of Leon, Conversation Piece. Piosenka, ja się uparłam dzisiaj na ten październik, znowu piosenka z października, tym razem 2016 roku, z albumu pod tytułem Walls. I jest to też dość inny i wyjątkowy album w twórczości Kings of Leon, ponieważ jest bardzo spokojny, bardzo taki balladowo bujający. Ja kiedy go pierwszy raz słuchałam, stwierdziłam, że jest po prostu nudny. A potem przesłuchałam go jadąc transportem publicznym, komunikacją miejską. Słuchajcie, no złoto.

Dzisiejsza audycja właściwie mogłaby się nazywać Super piosenki do jeżdżenia komunikacją miejską. Tak właśnie mi przyszło do głowy. Może ja po prostu wszystkiego słucham w komunikacji miejskiej, bo ostatnio dużo nią jeżdżę, może to z tego wynika. Ale zdecydowanie najwięcej moich odkryć muzycznych odbywa się w podróży, gdzieś właśnie w pociągu, w tramwaju, w autobusie. Wtedy najlepiej mi się skupić i scrollować przez muzyczne odmęty Spotify'a, YouTube'a i różnych innych źródeł, jakie są dostępne. No i dlatego właśnie przed wami teraz utwór pod tytułem Goodie Bag. Tak jak mówiłam, Steel Woozy jest artystą i to nie do końca takim artystą, jakim by się wydawało po jego utworach, ponieważ jest wykształcony muzycznie, wykształcony dokładnie w gitarze, gra na gitarze i studiował granie na gitarze, jakkolwiek to, nie wiem jak dokładnie nazywa się właściwie kierunek, na którym studiuje się granie na gitarze, ale tak, jest z zawodu jest gitarzystą. I nagrywa już od paru lat i tutaj ciekawostka, to jest chyba oficjalnie najdziwniejsza nazwa gatunku muzycznego, jaki znalazłam do tej pory. Psychedelic Bedroom Pop. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale to ma sens, jak się to przeczyta, a potem posłucha Woozy'ego. Wydaje się takim bardzo niepewnym siebie, spokojnym, trochę zakompleksionym facetem. I to by się zgadzało, bo Woozy to właściwie oznacza po angielsku niepewny, zamroczony. I mi się bardzo mi podeszła jego muzyka właśnie do takiego jeżdżenia przysłowiowego autobusem, żeby się odciąć i żeby gdzieś leciała sobie w tle. Kolejna ciekawostka na jego temat, że wszystkie okładki płyt, okładki singli i albumów, wszystkie grafiki tworzy jego dziewczyna Amy, którą możecie znaleźć na Instagramie. Najłatwiej będzie ją znaleźć przez Instagram Steel Woozy'ego, ponieważ niestety nie pamiętam teraz nazwy jej Instagrama, bo jest zupełnie nie taka, jak ona się nazywa. I co więcej mogę powiedzieć? No posłuchajcie i sprawdźcie, czy to właściwie jest ten psychodelik bedroom pop, bo moim zdaniem ta nazwa pasuje.

Za krótki ten utwór. Ja bym chciała go jeszcze raz posłuchać. Nie no, żartuję. Nie będziemy słuchać dwa razy tego samego, ale jak będę szła do domu z radia, to sobie jeszcze raz puszczę, bo bardzo lubię tę piosenkę. Przed nami już ostatni utwór dzisiejszej audycji, ale za to najdłuższy. I będzie to piosenka The Girl from Ipanema, której przez lata wersji narobiło się bardzo, bardzo dużo różnych. No i nie dość, że najdłuższa, to jeszcze najstarsza dzisiaj, bo piosenka z 65 roku. I to właśnie w tym roku wygrała również nagrodę Grammy za nagranie roku. I jest to utwór, przepraszam za wymowę, jeśli skrzywdzę artystów, Astrud Gilberto, Joa Gilberto i Stana Geca, przepraszam. Jest to bossa nova właściwie i w oryginale tekst został napisany po portugalsku i zdaje się, że tutaj fragmenty portugalskie zostały zostawione. Piosenka znalazła się na albumie Getz Gilberto z 1963 roku. No i ten saksofon. Ten saksofon. I na koniec zostawiłam najdłuższą, najstarszą i chyba taką najspokojniejszą właśnie piosenkę na wyciszenie, na taki może jak już możecie iść spać, to właśnie na dobranoc, chociaż jeszcze młoda godzina dla tych, którzy muszą się uczyć, ale dla tych, którzy już nie muszą, może trzeba sobie wypić herbaty i po prostu się wyspać. To jest ten vibe. No i jeszcze trochę wakacje. Ta piosenka trochę brzmi jak wakacje. Ale zanim się jeszcze rozstanę z wami, to trochę autopromocji. Dzisiaj pozdrawiałam już i życzyłam wszystkiego najlepszego Krzysztofowi, ale nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Prowadzi on nową audycję w naszym radiu, audycję sportową, której dwa odcinki już są na naszym Mixcloudzie. Jeśli nie mieliście okazji jej przesłuchać, możecie wejść tam, odsłuchać sobie i zostawić nam jakiś miły komentarz. Nie zostawiajcie niemiłych, bo będzie nam przykro. Także mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, żeby sobie przesłuchać. Moja dzisiejsza audycja oczywiście też wyląduje jeszcze dzisiaj na Mixcloudzie, jeśli ktoś coś przeoczył, razem ze spisem utworów, jeśli chcecie sprawdzić jakiś tytuł lub artystę. No i jest tam też dużo różnych innych archiwalnych rzeczy, które kiedyś tam nagraliśmy lub które działy się w naszym radiu. Zapraszam jak zwykle na naszego fanpage'a na Facebooku, na nasze konto na Instagramie. Tam wrzucamy na bieżące informacje na temat tego, co się dzieje, a miejmy nadzieję, że będzie się znowu działo, ponieważ dogadaliśmy się wreszcie i pozdrawiamy serdecznie władze akademika DS2, w którym urzędujemy i wreszcie możemy bez problemów wchodzić tu, działać i nagrywać dla was i prowadzić audycję. Także jeszcze raz dziękuję wam za dzisiaj. Bardzo się cieszę, że mogłam wrócić i do zobaczenia na Instagramie, a do usłyszenia na antenie za tydzień albo dwa. The Girl from Ipanema.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Te pięć, jeden, pięć. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach. A nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

5, 1, 5. Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: tle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz?
1: 5-1-5.
0: Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

stars.